0: Que pensez-vous de la situation politique et sociale actuelle en Pologne? Les paroles de vos chansons font-elles référence à cette situation? Czyli jakie macie przemyślenia na temat aktualnej sytuacji społecznej i politycznej w Polsce? Czy poruszacie takie tematy w swoich tekstach?
1: No, poruszamy takie tematy w tekstach. No, kiedyś
2: Oui,
1: to było
2: nos
1: nazwane takie
2: paroles parlent de la
1: apolityczność. Nie ma
2: situation
1: czegoś takiego
2: politique et
1: jak
2: sociale actuelle.
1: apolityczność, bo sama
2: Auparavant, c'était
1: apolityczność jest jakimś
2: la
1: tam
2: mode d'être
1: wyrazem
2: apolitique, mais
1: politycznym,
2: ça
1: tak?
2: n'existe pas en fait.
1: Nie da się
2: Si vous
1: uciec
2: semblez
1: od
2: être apolitique,
1: tego, a
2: ça
1: sytuacja jest
2: aussi
1: u nas
2: c'est construit par
1: kiepska od
2: rapport à la
1: kilku
2: politique.
1: lat.
2: Tu ne peux pas y
1: Po
2: échapper.
1: prostu nasz
2: La
1: rząd
2: situation est
1: prowadzi
2: mauvaise
1: do
2: depuis
1: tego, żeby
2: quelques années.
1: wyprowadzić nas z
2: Notre
1: Unii
2: gouvernement fait tout pour que la Pologne
1: Europejskiej.
2: quitte l'Union
1: Jest
2: européenne.
1: słabo.
2: C'est pas
1: Tyle, no.
2: cool.
1: A społeczeństwo jest bardzo
0: Ouais, la
1: spolaryzowane.
0: société
1: Sinon,
0: polonaise
1: c'est
0: est très
1: bardzo
0: très divisée. Il
1: konserwatywne
0: y a
1: i
0: vraiment
1: tak,
0: deux
1: c'est
0: camps,
1: bardziej
0: quoi. Le
1: wolnościowe
0: camp très conservateur et le
1: zauważane to
0: camp
1: jest
0: libertaire. Et c'est très
1: to
0: tangible.
1: jest
0: Les gens
1: namacalne,
0: commencent
1: że
0: à se
1: ludzie
0: détester
1: zaczynają się
0: carrément les uns les autres, quoi.
1: nienawidzić po
0: C'est
1: prostu. To jest bardzo słabe
0: plutôt
1: et
0: inquiétant.
1: alarmujące. Dla nas jedynym takim
2: Pour nous,
1: plusem z
2: c'est
1: tego
2: un
1: jest
2: avantage
1: to, że
2: puisque
1: jest o czym
2: nous avons de quoi
1: śpiewać.
2: parler dans nos morceaux.
1: Wiadomo, trzeba to potraktować. No, wiadomo, że jak zaczynaliśmy, nie chcieliśmy być kapelą polityczną czy śpiewać o polityce, bardziej o sprawach społecznych być może i innych problemach.
0: Bah, quand
1: No,
0: on a
1: ale
0: commencé, on ne voulait
1: nie
0: pas
1: da się tego po
0: spécialement être
1: prostu
0: un groupe
1: uniknąć
0: ultra
1: i
0: politiquement
1: nie
0: engagé.
1: zauważać, że tego nie
0: On
1: ma.
0: ne voulait pas
1: Bo
0: spécialement
1: tak jak
0: parler de la
1: koledzy powiedzieli,
0: politique, mais
1: no,
0: plutôt des problèmes sociaux,
1: społeczeństwo się
0: des trucs dans
1: spolaryzowało
0: ce genre-là,
1: bardzo,
0: quoi. Bah, mais tu peux pas vraiment
1: zradykalizowało, można
0: t'esquiver
1: powiedzieć,
0: complètement, en fait, et
1: poglądach.
0: faire semblant que ça n'existe pas.
1: No jest o czym śpiewać
0: La
1: faktycznie i
0: société est
1: niestety nie da się
0: effectivement très
1: tego
0: divisée, les
1: nie
0: gens se sont
1: zauważyć
0: radicalisés dans
1: i
0: leurs
1: nie
0: opinions
1: wykorzystać tego w
0: politiques,
1: tekstach,
0: ouais, c'est clair, on
1: no
0: a
1: bo
0: de
1: to
0: quoi
1: by było
0: chanter, là.
1: naprawdę sztuczne,
0: Vraiment, quoi.
1: jeśli byśmy
0: C'est
1: nie
0: impossible de
1: pisali
0: passer à
1: o
0: côté et de pas
1: tekstach
0: mentionner ces
1: zabarwione troszkę
0: problèmes dans
1: politycznie.
0: les paroles. En fait, ça
1: No
0: ferait,
1: niestety mamy jak mamy,
0: ouais,
1: rządzi
0: ça ferait
1: partia, jaka
0: faux,
1: rządzi,
0: quoi, sans message
1: być może po
0: politique.
1: wyborach będzie lepiej,
0: Malheureusement,
1: także
0: c'est comme ça, quoi.
1: no
0: Le parti au
1: to
0: pouvoir
1: tyle.
0: est tel
1: No,
0: qu'il est.
1: początki były,
0: Il se peut
1: no,
0: que,
1: tak,
0: qu'après
1: mówię,
0: l'élection qui va avoir lieu
1: zéro
0: prochainement, ça sera
1: polityki
0: mieux.
1: miało
0: Mais
1: być
0: au début,
1: apolityczne, jak
0: notre groupe voulait
1: kolega Piotrek
0: être
1: mówi,
0: 0% politique,
1: ale
0: seulement faire
1: tak,
0: la
1: miało
0: fête, le
1: być
0: rock'n'roll,
1: zabawa
0: tout ça, quoi.
1: rock'n'roll, bardziej o naszych
0: Bah ouais, nous
1: sprawach.
0: sommes tous
1: No, my
0: issus en fait
1: wszyscy
0: de la
1: pochodzimy
0: classe ouvrière, alors nous
1: z
0: avons
1: klasy robotniczej,
0: plus
1: więc
0: tôt
1: śpiewaliśmy o
0: chanté au
1: swoich
0: début à
1: problemach
0: propos de nos
1: bezpośrednio,
0: propres
1: ale nie było tak,
0: problèmes,
1: że
0: ceux qu'on
1: specjalnie
0: connaissait
1: zabarwiona
0: bien, quoi, et
1: politycznie.
0: c'était pas super politique.
1: Na
0: A
1: wcześniejszych
0: potem teraz
1: płytach
0: nie możemy po
1: były
0: prostu
1: piosenki
0: odwrócić,
1: takie jak
0: odwrócić.
1: Bieda na przykład.
2: Społeczne teksty były jednak najbardziej
0: C'était plutôt à
1: społeczne, może nie
0: problème, à
1: polityczne,
0: propos des
1: społeczne,
0: problèmes
1: bo
0: sociaux. Je
1: nieważne
0: me
1: kto wtedy
0: souviens pas qui
1: rządził,
0: était au pouvoir à
1: nawet nie
0: cette
1: pamiętam
0: époque-là,
1: kto by rządził, ale
0: mais bon, les
1: problemy
0: problèmes,
1: są do dzisiaj te
0: au
1: same
0: final,
1: problemy
0: c'est les
1: są.
0: mêmes aujourd'hui.
3: Ja odbieram ten tekst w ten sposób, że nie jest jakąś tam deklaracją czy coś takiego, tylko
2: Moi,
3: jest
2: je pense que ce
3: zajebistą
2: morceau n'est
3: powieścią,
2: pas un slogan,
3: co się
2: c'est une
3: widzi naokoło,
2: histoire,
3: tak, jest
2: une
3: opisem.
2: histoire qui
3: Jest
2: parle
3: tekstem
2: de ce qui nous
3: opisowym
2: entoure.
3: bardzo, tak?
2: C'est très très
3: Pokazującym
2: descriptif.
3: to, co się
2: Et ce
3: dzieje.
2: n'est pas une
3: Nie jest
2: injonction
3: żadną déclaration
2: à aller
3: w
2: voter
3: jedną czy
2: pour un
3: drugą
2: tel ou un
3: stronę.
2: tel.
0: Peut-être qu'Iglac peut nous en dire un peu plus parce que
3: Interesujący
0: bah, lui, il
3: jest
0: habite
3: takim
0: à Tierdianka,
3: typowo
0: qui est
3: śląskim
0: une petite
3: miasteczku.
0: ville typiquement silésienne, en fait.
1: Śląska, to obserwuje
0: Mais
1: się
0: cette
1: wszędzie,
0: chanson, elle ne
1: nie?
0: parle pas uniquement de la Silésie, on peut
1: Mówimy
0: observer
1: o
0: la même
1: sobie,
0: chose partout.
1: o
0: Ouais,
1: tym
0: mais
1: czasie,
0: ces paroles, elles
1: kiedy
0: parlent de la période
1: pozamykali
0: où on a
1: kopalnie,
0: fermé
1: co
0: les
1: się
0: mines de
1: stało
0: charbon et une grande partie des gens étaient
1: ze wsią
0: affectés
1: ludzi,
0: en Silésie
1: którzy zostali tak naprawdę na lodzie.
0: particulièrement.
1: No
0: Ils
1: i
0: ont été laissés
1: taki
0: à
1: był
0: leur
1: wtedy
0: propre
1: czas i
0: sort
1: o tym były też
0: complètement, quoi. Les
1: teksty,
0: temps
1: nie?
0: étaient comme ça.
4: Chociaż mamy jeszcze górnika w składzie.
3: A jestem górnikiem, tak.
2: Oui, je suis là.
3: Mam nadzieję,
2: J'espère plus pour très longtemps.
3: że już
2: Je serai peut-être
3: niedługo.
2: bientôt à retraite, on verra.
3: Może za niedługo będę już emerytem górniczym, ale zobaczymy, no.
2: Alors,
3: To
2: voici le
3: może
2: morceau
3: zagrajmy biedę.
2: Bieda.

0: en
1: Toi, vas-y,
0: France
1: me
0: et
1: lave une
0: partout
1: un
0: en
1: peu, toi.
0: Europe,
1: Là, tu me laves un gant, non?
0: aussi parce que
1: Bah, 2000
0: beaucoup de
1: étoiles pour
0: groupes y
1: me laver, non?
0: tournaient et y
1: Je suis trop
0: jouaient.
1: d'âge, je t'en
0: C'était
1: dis, c'est 2000
0: très,
1: étoiles.
0: très aimable, un lieu très cool. C'est dommage qu'il n'existe plus. Et nous avons joué à Metz, où nous étions invités par le Charge 69.
1: Dawno, dawno.
2: Je pense que c'était en 2015.
3: No dobra, to teraz opowiedzcie parę słów o tych numerach, które dzisiaj usłyszeliśmy.
1: No to o biedzie już opowiedzieliśmy, także gramy biedę.
3: Śmierć wrogom ojczyzny, tak czy nie?
4: Śmierć wrogą ojczyzny to jest kawałek o takim
2: Śmierć w ogrom
4: budzącym
2: ojczyzny,
4: się ruchu
2: c'est un
4: nacjonalistycznym
2: morceau
4: w
2: sur
4: tym
2: le
4: kraju,
2: mouvement
4: w
2: nationaliste qui
4: Irlandii.
2: s'éveille.
4: I to
2: Il
4: jest
2: est
4: o
2: à
4: tych
2: propos
4: chłopakach,
2: de ces
4: którzy
2: gars qui
4: nie lubią
2: détestent tout ce qui est
4: protestów.
2: différent, quoi.
1: Wszystkiego, co inne.
4: Co inne. Ale ja myślę, że to nie tylko o tych chłopakach młodych, bo dużo ludzi starszych wiekiem
0: Mais
4: jest
0: je pense que
4: takimi
0: ce n'est pas
4: konserwami, że po
0: seulement à
4: prostu, że
0: propos des jeunes,
4: no.
0: parce que beaucoup
4: Ja
0: de
4: myślę, że
0: gens
4: to
0: qui
4: jest
0: sont
4: taki,
0: âgés sont
4: że ten
0: tellement
4: kawałek jest takim
0: conservateurs.
4: ogromnym cudzysłowiem,
0: Je pense
4: jeśli chodzi
0: que
4: o
0: ce morceau met
4: polskie
0: l'accent sur la
4: społeczeństwo, tak?
0: société polonaise.
4: To bardziej to prawicowe.
1: Ogólnie poglądy w polskim społeczeństwie bardzo
0: En
1: przesunęły
0: général,
1: się na
0: les
1: prawo,
0: avis et
1: jakby,
0: les
1: nie? Na
0: inclinaisons de la
1: skrajne
0: société
1: prawo, tak.
0: polonaise
1: No.
0: se sont
1: Ci, co
0: déplacés
1: byli
0: vers
1: prawi,
0: la
1: to są już
0: droite.
1: skrajnie prawi, a
0: Les
1: ci,
0: gens
1: co
0: qui
1: byli
0: ont été
1: środku, powiedzmy, to są
0: de
1: teraz na
0: cette
1: prawo, quoi.
0: inclinaison
1: Tak to
0: auparavant
1: wygląda.
0: sont toujours à l'extrême droite et ceux qui étaient plutôt au centre sont maintenant plutôt à droite.
2: Ouais, la société s'est
1: Zradykalizowało
2: radicalisée,
1: się
2: quoi.
1: społeczeństwo.
3: Dobra, to jakie jeszcze numery mamy na tapecie?
1: Co może zagrajmy Fertich. Jest to jedyny kawałek zaśpiewany przez nas po śląsku. W śląskiej godce, czyli języku, który podobno nie istnieje, tak uważa rząd.
0: Maintenant, nous
1: Mimo
0: voudrions
1: tego,
0: vous
1: iż tam w
0: présenter
1: ostatnim spisie
0: Fertisch. C'est
1: powszechnym
0: le seul morceau qui
1: prawie
0: a
1: pół
0: été
1: miliona
0: écrit dans la langue
1: zdeklarowało się,
0: silésienne.
1: że używa
0: On
1: tego
0: dit que cette langue
1: języka na
0: n'existe
1: co
0: pas,
1: dzień.
0: c'est l'opinion du
1: Jakby, no,
0: gouvernement,
1: nie, to tam było
0: malgré
1: podzielone, nie
0: le fait
1: wszyscy
0: qu'à
1: oczywiście
0: l'occasion
1: zdeklarowali,
0: du
1: że to
0: dernier
1: jest jedyne,
0: recensement,
1: bo i
0: presque
1: polski też
0: 500 000
1: obowiązuje,
0: personnes
1: bo
0: ont déclaré
1: rozumiałem
0: qu'ils
1: teraz po
0: utilisaient
1: śląsku.
0: cette langue
1: Po
0: tous les jours.
1: polsku, przepraszam. Także,
4: Ale
1: ale
4: wiele
1: trzeba
4: osób
1: też
4: zawsze.
1: Francuzom wyjaśnić, że to jest
2: Ouais, faut dire que
1: langue,
2: bah,
1: język
2: en
1: po
2: fait, faut expliquer
1: prostu
2: quoi, que c'est une langue
1: mniejszościowy.
2: régionale de la minorité
1: Mniejszość
2: silésienne.
1: śląska też jest nieuznawana w Polsce, mimo że mniejsze
0: La minorité
1: mniejszości
0: silésienne
1: są
0: n'est pas
1: uznawane
0: reconnue en
1: przez rząd,
0: Pologne.
1: to śląska, mimo
0: Malgré le
1: że
0: fait que d'autres
1: półmilionowa, nie
0: minorités qui
1: jest
0: sont plus
1: uznawana
0: petites
1: dalej. Mam nadzieję,
0: sont
1: że kiedyś się to
0: reconnues
1: zmieni.
0: officiellement, cette
1: I tyle
0: minorité ne
1: już.
0: l'est pas.
1: Wtedy będą
0: Même
1: pieniądze
0: si
1: jakieś
0: presque
1: odrzuty na
0: 500 000
1: kulturę,
0: personnes
1: na
0: sont
1: szerzenie śląskiej
0: silésiennes.
1: kultury, języka
0: J'espère que ça va
1: właśnie.
0: changer et que dans
1: Niech
0: l'avenir,
1: będzie
0: on
1: piosenka
0: aura de
1: w
0: l'argent pour
1: śląskim języku.
0: préserver et promouvoir notre
1: Fertich.
0: culture et notre langue.
3: Mamy trzy numery, jeszcze dwa.
5: Ja może coś bardziej starszego, czyli bo to są współczesne bardziej numery, coś może
2: Donc
5: starszego, coś,
2: voilà, c'est notre
5: może
2: morceau
5: nie
2: en
5: tylko nie
2: silésien.
5: kwintesencja, ale początki,
2: D'accord, bah, moi je sélectionne
5: powiedzmy
2: quelque
5: korzenie
2: chose
5: bardziej, czyli
2: d'ancien, on va dire, du début,
5: nie
2: début
5: rozumiem tego,
2: latorze.
5: powiedzmy,
2: Nie
5: to jest tekst,
2: rozumiem tego.

0: Ale teraz jak tu zacząłem w ogóle?
1: No właśnie, zaraz
2: nie, to sprostuj po prostu iglak w tym momencie.
3: Dodaj jedno zdanie, że nie rozumiem.
1: No nie chciałem się wtrącać.
2: No, ale nie, to sprostuj iglak, nie?
0: To by, ja może dodam tylko od siebie, jak numer, jak gdyby każdy wybiera numery, wybieram numer z naszych początków, czyli nie rozumiem tego, z tekstem iglaka, muzyka z początków Brublators, można powiedzieć, no nie, to już kwintesencja starego Brublators, można powiedzieć, bo dzisiaj muzyka się jednak różni poprzez, dlatego, że...
4: Les paroles ont été écrites par Iglac, ce morceau est très représentatif du style de Brublators, il y a de ça une vingtaine d'années. Depuis cette époque-là, Krzysiek a rejoint le groupe et il compose de la musique aussi. Et si quelqu'un connaît bien notre discographie, la différence, elle est plutôt claire entre ses premiers albums et nos derniers disques.
2: Że chyba też wywołalu przeszliśmy proces
4: Nous avons beaucoup évolué, en fait, depuis cette époque-là. On a élargi nos horizons avec plus de groupes de styles différents. C'est vrai qu'au début, on écoutait qu'un certain style de groupe. Et puis ensuite, on s'est inspiré d'autres groupes qui ont été créés plus tard. Naturellement, on a commencé du coup à jouer un peu différemment, quoi, à avoir différentes influences.
3: Dobra, to został nam jeszcze jeden.
0: Nauczyliśmy się grać.
4: Ouais, puis on a appris à jouer, quoi.
3: Ostatni numer.
0: Ze słowi nauczyliśmy się
5: coś wybrane?
1: Nie, no to wybieraj lotos.
5: Sprawiedliwość bym wybrał.
1: No okej, no to
5: powiedz. Mój wybór to kawałek pod tytułem Sprawiedliwość. Jest to kawałek opowiadający o tym, że
6: sprawiedliwość.
5: Tak naprawdę możesz być bogaty, możesz być biedny, możesz być...
6: Tu peux être
5: riche
6: ou aristocrate, tu peux être n'importe qui, mais nous allons tous finir dans le sable. C'est une expression polonaise qui veut dire mourir. Ce morceau est cool, les paroles sont très bonnes et c'est pourquoi je l'ai choisi. Merci.
3: Ok, to bardzo dziękuję w imieniu Suri za wywiad i do usłyszenia.
2: Cześć.
0: A ty Krzysiek powiedział jaki numer?
5: Nie, dużo było
3: Ale
5: numerów.
3: Mamy
5: 5?
1: Tak. 5, bo biedy wpletliśmy w ten wywiad, bo tam było gadane o tym, to może tak lecieć, nie? Z marszu.
3: Dobra. Chyba, że ktoś jeszcze chce coś dodać na koniec.
1: Dajcie coś tam poduklejać, myślę.
3: Coś, jakiś komentarz ogólnie? Coś, jakaś wiadomość do publiczności francuskiej?
5: Publiczność francuska...
1: Checkons les
3: appels. On attend d'être invité, quoi. On serait heureux de, on serait super content en fait de jouer, faire des concerts en France. Et puis achetez nos disques chez Combat Rock. No to super. Jeszcze raz
0: vive la France. Allez les bleus.
3: No to już fertig. Do usłyszenia.